0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

FM. Jesteśmy stąd i gramy dla was w samym sercu Szczecina. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Radio Super FM.

0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowa Hotels.pl.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danio, tutaj jest stokrotka.
2: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
3: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowa Hotels.pl.
4: I po reklamie.

0: drżąca powieka.
1: I ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. I po reklamie.
6: Jest 8. Wiadomości Super FM.
7: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej.
8: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
9: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
10: Pana nabita działa, czy ciężko?
9: Nie, to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
11: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
12: Cały głośnik wielki z tyłu. Pan wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
10: Studiujesz fizykę?
12: Ja nie studiuję nic.
7: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
13: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
7: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
6: Sobota z radiem Super FM.
14: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
6: Jest sobota, 27 czerwca. Barbara Gądek. Czas na kulturalne rozkładówki w Radiu Super FM. Jeśli szukacie dziś ucieczki przed słońcem, a przy okazji chcecie nakarmić duszę, mamy dla Was idealny plan. Na pewno Międzyodrze. W Moczyłach jest piknik i dzień otwarty parku Dolina Dolnej Odry. To darmowe dla każdego wydarzenie. Chodzi o promocję Doliny Dolnej Odry i o wiedzę o ochronie przyrody. Specjalną atrakcją jest gra terenowa na kajakach po Międzyodrzu. Wieczorem w Szczecinie na Łasztowni mocne gitarowe uderzenie. Na placu Gryfitów oraz na terenach wokół Starej Rzeźni i Bałtyckiego Portu Kultury występują legendy metalu i punk rocka. Dla melomanów piękny wieczór na przystani AZS i muzyka na wodzie. Gdzie szukać cienia w Szczecinie? Puszcza Bukowa i Jezioro Szmaragdowe, Park Kasprowicza oraz Jasne Błonia, klasyka Szczecina, cmentarz centralny, największy park nekropolia w Polsce. Przepiękny starodrzew, fontanny i labirynty zielonych, zacienionych alejek sprawiają, że to idealne miejsce na spokojny, chłodny spacer. No i podziemia pod dworcem głównym, jeśli szukacie absolutnego schronienia przed słońcem. Schowanie się w historycznych schronach Szczecina to świetny pomysł na weekend. Ale dzień warto zacząć od jogi. Pierwsza wakacyjna joga na Różance. To bezpłatne zajęcia, początek o 10:00. W tym samym czasie joga w chmurach na zamkowych tarasach. To też okazja, by złapać oddech, wyciszyć się i rozpocząć dzień w niezwykły sposób. I to jest plan na idealną sobotę. Łapcie cień, łapcie dobre dźwięki i bawcie się świetnie. W Super FM wiemy, co jest grane.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Sobota z radiem Super FM. Super
0: FM. Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
7: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi. Na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
8: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
7: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
9: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
7: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
10: Na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
7: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
11: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
7: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
6: Sobota z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
5: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Gorąco? Wpadaj!

0: reklamie.
1: Sobota z Radiem Super FM. Super FM.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
6: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
7: Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: W wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: I po reklamie.
1: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
12: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami.
11: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trajanowska-Bis. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu, Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych to najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
13: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
12: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
1: Sobota z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Gorąco? Wpadł!

0: reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
1: Barbara Gądek, czas na kulturalne rozkładówki w Radio Super FM. Jeśli szukacie dziś ucieczki przed słońcem, a przy okazji chcecie nakarmić duszę, mamy dla Was idealny plan. Zaczynamy w samym sercu Zielonego Szczecina, w cieniu gęstych drzew Parku Kasprowicza, na szczecińskiej Różance, na tarasach Zamku Książąt Pomorskich albo w ogrodach Śródmieście, gdzie dziś pokaz mody strojów ludowych zespołu pieśni i tańca Szczecinianie. A wieczorem klimatyczny koncert symfoniczny na wodzie, na przystani AZS w Dąbiu, albo mocne uderzenie rockowe na Łasztowni. To świetna okazja, by połączyć odpoczynek w cieniu z dawką dobrej muzyki. Alternatywa? Przenieście się w chłodne mury Muzeum Narodowego w Szczecinie. We wszystkich gmachach dziś bezpłatny wstęp na wystawy stałe. Pamiętajcie też, że w weekendy można zwiedzać podziemia pod dworcem głównym. Jeśli szukacie absolutnego schronienia przed słońcem, schowanie się w historycznych schronach Szczecina to świetny pomysł. No i na pewno Międzyodrze. W Moczyłach jest piknik i dzień otwarty Dolina Dolnej Odry. To darmowe wydarzenie dla każdego. A chodzi o promocję Doliny Dolnej Odry i o wiedzę o ochronie przyrody. Specjalną atrakcją jest tam terenowa gra na kajakach po Międzyodrzu. Spytacie, gdzie szukać cienia w Szczecinie w ten weekend? Park Kasprowicza oraz Jasne Błonia to klasyka gatunku. Olbrzymie korony starych drzew, zacienione aleje gwarantują trochę chłodu w samym sercu miasta. Puszcza Bukowa i Jezioro Szmaragdowe. Gęsty las bukowy tworzy naturalny baldachim, pod którym temperatura jest o kilka stopni niższa niż w centrum. I cmentarz centralny. Choć to miejsce pamięci, jego unikalny charakter parku dendrologicznego sprawia, że to jedna z najbardziej zielonych i zacienionych powierzchni w Szczecinie. Idealna na wyciszającą spacer w cieniu rzadkich gatunków drzew. Łapcie cień i dobrą kulturę. Do usłyszenia w kolejnym serwisie Radio Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Sobota z Radiem Super FM. Super
0: FM. Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
0: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
7: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj, zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: I po reklamie.
11: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
12: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
13: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
12: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
14: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
12: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
11: Sobota z radiem Super FM.
15: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Sali się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Avatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
17: Dużo bramek padło dzisiejszej nocy, choć jak padały, to raczej w jednostronnych meczach. Tak było w obu ostatnich spotkaniach grupy J, gdzie na przykład Senegal rozbił Irak 5-0. Już w czwartej minucie Lwy Terangi prowadziły po golu Habiba Diarry, a od 13 minuty spotkania grali w przewadze, bo czerwoną kartkę obejrzał Rebin Sulaka, który zatrzymał wychodzącego sam na sam Senegalczyka. Grając 11-10, drużyna z Afryki stwarzała znacznie więcej sytuacji, co potwierdziło się na liście strzelców. Tam Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye i dwukrotnie Pape Gueye. Dodajmy, całe spotkanie na ławce rezerwowych Iraku przesiedział obrońca Pogoni Szczecin Hussein Ali. W drugim meczu tej grupy Francja pokonała 4-1 Norwegię. Tutaj na uwagę zasługuje Ousmane Dembele, który strzelił hat-tricka jeszcze w pierwszej połowie, ale także bramkarz Le Bleu Mike Maignan. On obronił rzut karny. Zwycięstwo dało Francuzom pierwsze miejsce w grupie, za nimi awans bezpośredni wywalczyła Norwegia. Na trzecim miejscu Senegal. On czeka na inne wyniki, a Irak może już pakować się do domu. W grupie H bramek padło za to niewiele, dokładnie jedna. W meczu Urugwaju z Hiszpanią, który La Furia Roja wygrała 1-0. Jedyne trafienie zapisał na swoje konto skrzydłowy Atletico Madryt, Alex Baena, ale przy tym golu zawinił bramkarz Urugwaju Fernando Muslera, bo to był w zasadzie strzał w środek bramki. W drugim spotkaniu Republika Zielonego Przylądka napisała historię. Bezbramkowy remis z Arabią Saudyjską dał jej bezpośredni awans do fazy grupowej, jako kraj z najmniejszą populacją w historii, któremu się to udało. Z tej grupy wyjdzie również Hiszpania, na trzeciej pozycji Urugwaj, ale 2 punkty raczej do awansu nie wystarczą. No i na koniec o 5 rano mieliśmy pojedynki w grupie G. Mówiłem wczoraj, że dziać się tu będzie dużo, no i rzeczywiście tak było. Belgowie zajęli pierwsze miejsce w tej grupie, w ostatniej kolejce rozbili 5-1 Nową Zelandię. Po golach Leandro Trossarda, on do siatki trafiał 2 razy, oprócz niego zrobili to także Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku i Alexis Saelmakers. Dla All Whites trafił Elia Just, ale to za mało, żeby w grze na mundialu zostać. Dużo emocji było za to w spotkaniu Egiptu z Iranem, bo to był pojedynek o bezpośredni awans. Już w 5 minucie to kadra Faraonów wyszła na prowadzenie, Irańczycy odpowiedzieli po kwadransie gry. Taki wynik utrzymywał się niemal do końca, aż w doliczonym czasie gry do bramki trafił Shoya Kalizadeh i wydawało się, że dał Irańczykom awans. No właśnie, wydawało się, bo prowadzący to spotkanie Szymon Marciniak bramkę anulował z powodu minimalnego spalonego. To spowodowało, że do Belgów z bezpośrednim awansem dołączył Egipt, a Iran, będąc na 3. miejscu, czeka na finałowe rozstrzygnięcia innych grup.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Sobota z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: jesteś ty.
1: Radio Super FM.
0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
0: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham.
7: A jeśli pogoda nie będzie idealna?
6: Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
7: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
6: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
8: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
9: eObuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. eObuwie, wie, wie, wie.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Nie wszystko zależy od nas.
12: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
11: Co się zmieniło?
12: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
13: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: I po reklamie.
14: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
15: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie odstrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały.
1: Super FM. Wiadomości.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,02 zł. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
16: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
15: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
17: Sobota z Radiem Super FM.
4: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Super FM zaprasza.
15: Słońce w zenicie, a my podkręcamy tempo. Barbara Gądek, czas na kulturalny rozkład jazdy w Super FM. Jeśli szukacie dziś ucieczki przed słońcem, a przy okazji chcecie nakarmić duszę, mamy dla Was idealny plan. Na pewno Międzyodrze. W Moczyłach jest piknik i dzień otwarty parku Dolina Dolnej Odry. To darmowe dla każdego wydarzenie. Chodzi o promocję Doliny Dolnej Odry i o wiedzę o ochronie przyrody. Specjalną atrakcją jest gra terenowa na kajakach po Międzyodrzu. A gwiazdą wieczoru będzie pankrokowa grupa Leniwiec, która zagra koncert o 21:00. Patronem medialnym jest Radio Super FM. Wieczorem w Szczecinie na Łasztowni mocne gitarowe uderzenie. Na placu Gryfitów oraz na terenach wokół Starej Rzeźni i Bałtyckiego Portu Kultury występują legendy metalu i pankroka. Dla melomanów piękny wieczór na przystani AZS i muzyka na wodzie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Gdzie szukać cienia w Szczecinie? Puszcza Bukowa i Jezioro Szmaragdowe, Park Kasprowicza oraz Jasne Błonia, klasyka Szczecina, cmentarz centralny, największy park nekropolia w Polsce, przepiękny starodrzew, fontanny i labirynty zielonych, zacienionych alejek sprawiają, że to idealne miejsce na spokojny, chłodny spacer. No i podziemia pod dworcem głównym. Jeśli szukacie absolutnego schronienia przed słońcem, schowanie się w historycznych schronach Szczecina to świetny pomysł na weekend. I to jest plan na idealną sobotę. Łapcie cień, łapcie dobre dźwięki i bawcie się świetnie. W Super FM wiemy, co jest grane.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Sobota z Radiem Super FM.
13: Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
0: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
8: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: I po reklamie.
14: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
15: Miliony Europejczyków doświadczą dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kicalert.
2: Super FM. Wiadomości.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute, Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
16: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. światu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
15: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Odetchnąłem z ulgą. Steven Spielberg w jednym z ostatnich wywiadów podkreślił, że nie zamierza tworzyć filmów na platformy streamingowe. Spielberg w rozmowie odniósł się do rosnącej popularności platform streamingowych i zmieniających się sposobu dystrybucji filmów. Twórca podkreślił, że pozostaje zwolennikiem tradycyjnego doświadczenia kinowego, szczególnie w przypadku dużych produkcji. Jak zaznaczył, wierzy w wielkie widowiska kinowe i seanse w formacie wielkoformatowym. I bardzo dobrze, zapraszam do Szczecina, mamy tutaj IMAX. Reżyser przyznał, że nie widzi siebie w roli twórcy realizującego produkcje przeznaczone wyłącznie dla platform takich jak Netflix. Nigdy nie zrobiłbym filmu dla Netflixa, chyba że byłbym kimś, kto produkcje takie tworzy do wysyłania ludziom na małych kasetach albo na płytach DVD, powiedział słynny reżyser. Jakiś czas temu Steven Spielberg mówił, że filmy Netflixa powinny ubiegać się o nagrody Emmy dla produkcji telewizyjnych, a nie o Oscary dla filmów kinowych. Netflix wykorzystuje regulamin oscarowy i wprowadza filmy do kin na minimalny okres czasu, aby wypełnić zasady kwalifikacji. Mi też to nie pasuje. A korzystając z okazji, przygotowałem swój prywatny ranking filmów Stevena Spielberga. Okazja jest bardzo ważna, bo w kinach mamy jego najnowszy film – Dzień Objawienia. Czołówka mojego zestawienia zapewne nie będzie większym zaskoczeniem. Pierwsze 5 filmów to absolutne arcydzieła Stevena Spielberga i nie szykuję tutaj żadnych oryginalnych niespodzianek dla Państwa. Najważniejszy, najlepszy i najcenniejszy film tego twórcy to oczywiście dla mnie – Szczęki. Horror o krwiożerczym rekinie niezmiennie jest dla mnie wielką filmową przygodą i mistrzowskim połączeniem reżyserskiego talentu, filmowej narracji, kapitalnej historii, umiejętności budowania klimatu, mocnych bohaterów i fascynującej walki. Drugi film to Poszukiwacze zaginionej Arki, czyli mistrzostwo kina przygodowego. Potem wielkie science fiction, ciągle najlepszy dla mnie film o spotkaniu ludzi z kosmitami, bliskie spotkania trzeciego stopnia. I w końcu dwie wojenne opowieści, ta o Holokauście, Lista Schindlera, i ta o lądowaniu w Normandii, czyli między innymi, ale chodzi oczywiście o Szeregowca Ryana. Potem na mojej liście najlepszych filmów Stevena Spielberga jest Imperium Słońca, potem Indiana Jones i Ostatnia Krucjata. Pierwszy z nowych filmów, czyli musical West Side Story, jest także w pierwszej dziesiątce, podobnie jak klasyczny Kolor Purpury i autobiograficzni, niedawno nakręceni Fabelmanowie. Tak wygląda 10 najlepszych filmów Spielberga w mojej ocenie. Ten najnowszy, Dzień Objawienia, znalazł się na 16 miejscu rankingu, który zamyka ją Hook i bardzo fajny Gigant. A cała lista znajduje się na blogu Spór w kinie i obejmuje 35 filmów pełnometrażowych, reżyserskich, stworzonych przez Stevena Spielberga. Dla mnie Spielberg pozostaje mistrzem. Lubię powracać do jego filmów. Starsi słuchacze mają zapewne podobnie. Młodym słuchaczom polecam filmy mistrza Spielberga.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: bierze udział Katarzyna Błażewicz, kierowniczka Kina Pionier ze Szczecina. Międzynarodowy Festiwal Filmu Animowanego w Annecy to najważniejsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie poświęcone animacji. Od momentu powstania w 1960 roku rozwinął się z kameralnego spotkania pasjonatów kina animowanego w globalne centrum branży, przyciągające twórców, producentów, dystrybutorów, studentów i miłośników animacji z całego świata. Kluczową rolę w rozwoju wydarzenia odgrywało utworzenie międzynarodowego marketu filmów animowanych, który uczynił Annecy nie tylko miejscem prezentacji filmów, lecz także przestrzenią spotkań biznesowych i wymiany doświadczeń. Dziś festiwal wyznacza kierunki rozwoju światowej animacji, prezentuje najciekawsze produkcje roku i stanowi jedno z najważniejszych miejsc spotkań dla twórców. Polską branżę reprezentuje tam Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji, które przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej również w tym roku organizuje marketowe stoisko i wydarzenia promujące rodzime produkcje. Na festiwalu zostaną pokazane filmy animowane z Polski. Ślepe Wrota to krótkometrażowy film animowany zrealizowany całkowicie w technice animacji piaskowej. Powstał jako projekt dyplomowy na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Praca nad filmem trwała 2 lata. Każda klatka została ręcznie usypana na podświetlonej powierzchni, sfotografowana i połączona w procesie montażu. Dla autorki realizacja całego filmu w technice piaskowej była wymagającym, ale niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem, które chcę powtórzyć przy następnych projektach. Drugim polskim tytułem prezentowanym w Annecy będzie Fish Eye w reżyserii Łukasza Rygały. Realizacja filmu łączy technikę animacji 2D i 3D. Fabuła koncentruje się na pracowniku stacji benzynowej, który niespodziewanie nawiązuje więź z rybą. Z pozornie białachego spotkania rodzi się seria niespokojnych wydarzeń, stopniowo zaburzających codzienną rzeczywistość bohatera. Festiwal w Annecy potrwa do 27 czerwca. W jego trakcie odbędzie się prestiżowy konkurs pełnometrażowych filmów animowanych. Wyniki tych zmagań będą znaczące dla sezonu oscarowego, bo bardzo często w Annecy doceniane są filmy, które później zdobywają najważniejsze nagrody filmowe na świecie.
1: Spór w kinie i radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: I po reklamie słuchacie radia Super FM.

0: Wrocławie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Niektórzy hollywoodzcy i światowi twórcy zachowują się co najmniej dziwnie. Sean Penn nie znosi robienia sobie selfie i pod żadnym pozorem nie weźmie udziału w zgromadzeniu publicznym, w którym znajdzie się więcej niż 8 osób. To dlatego nie pojawił się na tegorocznej gali rozdania Oscarów, na której zdobył nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego, swojego trzeciego Oscara. Rewelacje te pojawiły się podczas rozmowy Seana Penna z prezenterką CNN podczas festiwalu Tribeca. Sean Penn jest stałym bywalcem festiwalu w dużej mierze dzięki jego długoletniej osobistej i zawodowej relacji z jednym ze współzałożycieli tego festiwalu, Robertem De Niro. I był jak zwykle szczery i bezkompromisowy podczas rozmowy, skacząc od tematów takich jak Ukraina przez nowo odkrytą pasję do obróbki drewna. Sean Penn wyjaśnił, dlaczego nie był obecny na Oscarach. To nie tylko gala wręczenia nagród, powiedział. Tak samo byłoby, gdyby ta grupa szła na afterparty. To zawsze oznaczało dla mnie dyskomfort społeczny. Za dużo ludzi. Takie większe zgromadzenia wywołują w nim lęk i wywołują przerażenie. Według Seana Penna rozmawiał on przed Oscarami ze swoimi współpracownikami z filmu Jedna bitwa po drugiej, który przyniósł mu Oscara. I wszyscy byli zgodni, że lepiej będzie dla mojego zdrowia psychicznego, jeśli nie wezmę udziału w rozdaniu nagród. Zamiast tego Sean Penn udał się na Ukrainę, gdzie niestrudzenie pracuje nad filmem, by rzucić światło na to, że kraj ten jest atakowany przez Rosję i potrzebuje wsparcia Zachodu. I cały czas rozwija swoje fascynacje filmowe. Już niedługo przystępuje do pracy nad filmem 6 stycznia i opowie o tym, jak podbijano Kapitol w roku, kiedy Donald Trump przegrał wybory.
0: I Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Festiwal Camera Image z Torunia i American Film Festival z Wrocławia znalazły się w zestawieniu 50 festiwali filmowych wartych odwiedzenia w 2026 roku. Lista opracowana została przez amerykańskie czasopismo filmowe Movie Maker. Ranking opracowany przez redaktora naczelnego magazynu oraz jego zespół obejmuje listę 50 festiwali organizowanych w najciekawszych lokalizacjach na całym świecie. To one właśnie wypełniają misję propagowania sztuki filmowej wśród twórców oraz miłośników kina, tworząc przy tym przyjazne warunki uczestnictwa w wydarzeniu. Autorzy rankingu zwracają uwagę na jakość prezentowanych filmów z perspektywy cen biletów i akredytacji, jak też na potencjał zdobywania nowych znajomości w branży, uznania i nagród. I nie zwracają uwagi w ogóle na takie festiwale jak Berlinale, Cannes, Toronto czy Wenecja. Na temat American Film Festival, który alfabetycznie otwiera to zestawienie, przeczytać można. Tak, jedno z najbardziej entuzjastycznych celebracji niezależnego kina amerykańskiego odbywa się w Polsce. Oprócz analizowania i zachwycania się amerykańskim kinem, festiwal wspiera jego twórczość poprzez program US in Progress. Filmowcy mają również okazję do dyskusji na temat swojej pracy podczas sesji pytań i odpowiedzi po projekcjach, a laureaci nagrody Indie Star za wybitne osiągnięcia biorą udział w specjalnych retrospektywach kariery. W uzasadnieniu wydarzenia z Torunia czytamy: Camera Image cieszy się ogromnym szacunkiem na całym świecie ze względu na swoje skupienie na operatorstwie i wizualnym języku filmu. Festiwal znany jest z silnego komponentu edukacyjnego oraz nacisku na wymianę pomysłów i doświadczeń, co pozwala przekazywać tę dziedzinę sztuki z pokolenia na pokolenie. Oba wydarzenia odbywają się w Polsce i odbywają się w listopadzie, a cały ranking festiwalu znajduje się w internecie i możecie go znaleźć Państwo na stronach magazynu Movie Maker.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W programie Spór w kinie zapraszam na przegląd nowości filmowych, które mają miejsce na dużych i nieco mniejszych, ale jednak kinowych ekranach. Premierą weekendu jest dla mnie film Following, rzadko prezentowany i praktycznie niedostępny w Polsce, pierwszy reżyserski film w dorobku Christophera Nolana, późniejszego autora Incepcji, Mrocznego Rycerza i czekającej na premierę Odysei. Nolan swój pierwszy film zrealizował bardzo niezależnie, niemal bezbudżetowo, ale już w tym filmie zaprezentował to, co w kinie będzie go fascynowało najbardziej. To ten film otworzył mu drogę do światowego kina, ale jego kolejnym przedsięwzięciem było przecież słynne Memento. Warto więc obejrzeć Following i przekonać się, jak zaczynał Christopher Nolan. Miłośnicy kina fantastycznego i komiksowego ciekawi są zapewne filmu o Supergirl, kuzynce Supermana. Ta niegrzeczna dziewczyna wprowadza spory chaos w swoim otoczeniu, ale dysponuje dużymi mocami i oczywiście ratuje też naszą planetę. Wygląda na to, że Supergirl będzie miało fajne poczucie humoru. W kinach mamy też wydarzenie niedawnego przeglądu nowego kina francuskiego, czyli Guru. Matt to odnoszący sukcesy charyzmatyczny trener rozwoju osobistego, prowadzący perfekcyjnie wyreżyserowane, elektryzujące wydarzenia, motywujące. Jednak gdy senacka komisja zaczyna zagrażać jego działalności, a niektórzy ze zwolenników popadają w niebezpieczną obsesję, świat Matta zaczyna się rozpadać. Wydarzeniem filmowym jest też włoskie Takie jest życie. Opowieść przenosi nas na słoneczne wybrzeże południowej Sardynii. Główny bohater, żyjący po swojemu pasterz, staje przed trudnym wyborem, gdy bezkompromisowy deweloper próbuje przekształcić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. W obliczu milionowych inwestycji i obietnic nowych miejsc pracy lokalny konflikt zamienia się w poruszającą, a momentami komiczną walkę o wartości, tradycje i przyszłość kolejnych pokoleń. To przebój włoskich kin. Dla najmłodszych widzów przygotowano zaś pełnometrażowy polski film animowany Chłopiec na krańcach świata, który niedawno zdobył nagrodę publiczności na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Dużo dzieje się w naszych kinach. Propozycji nie brakuje, warto z nich skorzystać. Niech żyje kino! Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów. 1200 watów. Parkside. 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
6: Jest 14. Wiadomości Super FM.
7: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
8: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Masywie Leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
7: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 km ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
9: Największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
7: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17.
1: Super. Super. To jest Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dzisiaj będzie o lataniu. Zbliżają się wakacje, wiele osób planuje wylecieć na urlop. Latamy z Berlina, Poznania, Warszawy. Mamy też swój port lotniczy Szczecin-Goleniów. Ale czy wiecie, jak wyglądały początki lotnictwa w Szczecinie? Pierwszym lotniskiem w naszym mieście było lotnisko w pobliżu koszar wojskowych na Krzykowie. W 1909 roku na tym lotnisku zademonstrowano mieszkańcom miasta latającą maszynę braci Wright. Pozostaje kwestią dyskusyjną, czy sami bracia Orville i Wilbur Wright byli podczas tego pokazu obecni, czy nie. Niemniej jednak taki pokaz dla Szczecina to była prawdziwa sensacja. Do wybuchu I wojny światowej na lądowisku w Krzykowie odbywały się jedynie pokazy rozmaitych statków powietrznych. Podczas wojny teren wraz z zabudowaniami został przejęty na cele lotnictwa wojskowego, ale też wykorzystywano go do szkolenia pilotów. Okres dwudziestolecia międzywojennego to rozwój lotnictwa. W 1920 roku uruchomiono pierwszą regularną linię lotniczą do Berlina, a rok później także do Gdańska, Rygi, Kłajpedy i Królewca. W 1927 roku, 99 lat temu, krzakowskie lotnisko zostało zamknięte, bo w tym czasie powstało drugie lotnisko na terenie Świerczewa. Mimo że było niewielkie i miało pas startowy o długości zaledwie 500 metrów, panował tam duży ruch lotniczy. Ale komunikacja lotnicza w Niemczech szybko rozwijała się i coraz częściej była potrzeba wykonywania lotów nocą, a lotnisko w Świerczewie nie dość, że okazało się za małe, to jeszcze nie było przystosowane do lądowań w nocy. Zorganizowano więc kolejne lotnisko, tym razem na Gumieńcach, w rejonie dzisiejszej ulicy Cukrowej. I to lotnisko przystosowano do lądowań w nocy. Wzdłuż pasa startowego ustawiano co 30 metrów latarnie sztormowe, zasilane naftą. Lotnisko działało niecałe półtora roku. 100 lat temu pojawiła się potrzeba wprowadzenia lotów na długich dystansach i to w dodatku takich, które odbywałyby się nad dużymi przestrzeniami wodnymi. Wtedy też zaczęto pracować nad konstrukcjami wodno-samolotów i łodzi latających i postanowiono wybudować w Szczecinie wodny port lotniczy. Gdzie? Na południowym brzegu jeziora Dąbie. Stąd samoloty latały do Hamburga, do Kopenhagi, Wrocławia, Göteborga i Sztokholmu. Do kotwiczenia wodno-samolotów służył specjalny basen portowy. Wybudowano też wielką halę do budowy i napraw płatowców, pomieszczenia pomocnicze, administracyjne, warsztaty, dworzec. A ponieważ stwierdzono, że przyległe tereny nadają się na zwykłe lotnisko, wkrótce rozpoczęto też jego budowę. Nie wiem, czy uwierzycie, ale w 1927 roku lotnisko w Dąbiu zostało uznane za największy lotniczy port wodno-lądowy w całych Niemczech, a dzisiejsza ulica Przestrzenna była drogą wewnętrzną lotniska. 3 maja 1931 roku Szczecin odwiedził największy sterowiec, graf Zeppelin, przeleciał nad miastem i wylądował na lotnisku w Dąbiu, gdzie przywitały go tysiące ludzi. Ten przelot był tak wielkim wydarzeniem, że został później udokumentowany na okolicznościowych kartkach pocztowych. Inspiracją do dzisiejszego odcinka był film Na skrzydłach marzeń, który możecie obejrzeć w planetarium Morskiego Centrum Nauki. Wykorzystałam też informacje opublikowane na stronach Aeroklubu Szczecińskiego.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Wczoraj na zamówienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie poprowadziłam literacki spacer po Niebuszewie. Wędrowaliśmy po ulicach osiedla, przywoływaliśmy postacie poetów i pisarzy. Zaskoczeń na tym spacerze nie brakowało. Wspólny mianownik to to, że wszyscy pisarze i poeci oprócz pisania zajmowali się konkretną pracą. Większość patronów ulic, uczestnicy spaceru bezbłędnie rozpoznawali też na zdjęciach. Z jednym wyjątkiem. Największym zaskoczeniem dla większości okazała się Maria Rodziewiczówna. Ulica, której patronuje ta pisarka, biegnie między ulicami Elizy Orzeszkowej i Mikołaja Reja. Znane powieści Rodziewiczówny to The Whiteys, Lato leśnych ludzi, Między ustami a brzegiem pucharu czy Wrzos. Wszystkie one zostały zekranizowane, a powieść Straszne Dziadunio została zaadaptowana na potrzeby teatru telewizji. Ciekawe są nie tylko powieści Rodziewiczówny, ale i życiorys. Nasza pisarka urodziła się w 1864 roku na Grodzieńszczyźnie. Jej rodzice, właściciele ziemscy, za pomoc, której udzielili powstańcom styczniowym, zostali pozbawieni majątku i zesłani na Syberię. Matka była już wtedy w ciąży z Marią, ale pozwolono jej odczekać do porodu i dopiero później dołączyć do męża. Marią więc przez pierwsze lata życia opiekowali się krewni. Mimo że rodzice po kilku latach wrócili z zesłania, to pozbawiona majątku rodzina borykała się z problemami finansowymi. Maria ukończyła naukę na 5. albo 6. klasie. Kiedy miała 17 lat, zmarł jej ojciec, a ona przejęła majątek Chruszowa, który jej ojciec odziedziczył po bracie. Za zgodą matki wtedy obcięła na krótko włosy i w męskim żakiecie zajęła się zarządzaniem majątkiem. I to właśnie wizerunek Rodziewiczówny był największym zaskoczeniem. Bo mówiąc o pozytywistycznych pisarkach, wyobrażamy sobie panią pokroju orzeszkowej albo konopnickiej. A Maria Rodziewiczówna przez fryzurę i ubiór wyglądała bardzo po męsku. Przeżyła 80 lat, zmarła na zapalenie płuc w 1944 roku. Spoczywa na warszawskich Powązkach w Alei Zasłużonych.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Na osiedlach Majowym i Słonecznym na prawobrzeżu Szczecina jest wiele ulic, którym patronują polscy pisarze. Główną osią komunikacyjną jest ulica Andrzeja Struga. Patron to pisarz i publicysta tworzący na przełomie XIX i XX wieku. W głąb osiedla biegnie inny główny ciąg komunikacyjny, ulica Jarosława Iwaszkiewicza, a do niej dochodzą kolejne ulice, którym patronują pisarze Jerzy Andrzejewski, Melchior Wańkowicz, Witold Gombrowicz. Swoją reprezentację mają tu również pisarki. Zofia Naukowska, przy jej ulicy jest położona filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, specjalizująca się w literaturze.

0: literaturze dla dzieci. Dalej, Maria Dąbrowska od Nocy i Dni i Pola Gojawiczyńska, autorka Dziewcząt z Nowolipek. Nie brakuje tu też poetów. Mamy ulicę Wisławy Szymborskiej, polskiej noblistki. Szymborska dostała literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości, ale też ulicę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bolesława Leśmiana i Kazimiery Iłłakowiczówny. I choć mogłoby się wydawać, że dziś niewiele osób sięga po tomiki poezji, to jednak jest ona wśród nas wszechobecna, bo po poetyckie strofy sięgają nasi muzycy. Tekst Jarosława Iwaszkiewicza, Takiej drugiej nocy, ma w swoim repertuarze wspaniały bard Grzegorz Turnał. Piękną interpretację elegii o chłopcu polskim Krzysztofa Kamila Baczyńskiego stworzyli przedstawiciele dwóch różnych pokoleń sceny muzycznej, Sanach i Michał Bajor. Strofy Bolesława Leśmiana znalazły się w repertuarze Marka Grechuty, Starego Dobrego Małżeństwa, Grupy Bezjacka, zespołu Kordwianks i Anny Marii Jopek. Ale najwięcej interpretacji muzycznych ma nasza noblistka Wisława Szymborska. Jej ponadczasowy i wciąż aktualny wiersz Nic dwa razy ma w swoim repertuarze w wersji lirycznej Łucja Prus, Kasia Klich i Sanach, a w wersji bardziej energetyzującej Kapela Ogórki i oczywiście Manam ze znakomitym wykonaniem Kory. Słuchajcie dobrej poezji.
1: Szczecin bez tajemnic. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Przed nami niezwykle gorący czas. Prognozowane temperatury przypominają raczej upały w południowej Europie niż takie zwykłe polskie lato. Gdzie się chronić przed nimi? Na pewno należy unikać odkrytych, nasłonecznionych przestrzeni. Kilka albo kilkanaście stopni więcej odczujecie na zabetonowanym chodniku, parkingu czy między budynkami. Trzeba szukać miejsc zacienionych, chować się w kościołach o grubych murach, można też pójść na wycieczkę do schronu głęboko pod ziemią albo do parku. I dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o pewnym elemencie architektury parkowej czy ogrodowej zaprojektowanym specjalnie dla ochłody. Bindaż, tak się nazywa, a słowo to pochodzi z języka niemieckiego od słowa binden, czyli wiązać. Bindaż nazywany jest też berso, chłodnikiem albo kolebką. To aleja, którą tworzą drzewa albo pnącza uformowane w kształt łuku, takiego zielonego tunelu. Takie tunele były niezwykle popularne w okresie renesansu i baroku. Do ich tworzenia wykorzystywano drzewa o elastycznych gałęziach, na przykład graby, które wspierały się na specjalnych kratownicach. Najsłynniejszy bindaż w Polsce znajduje się na terenie Pomorza Zachodniego, w Kołobrzegu. Zasadzono go w XIX wieku. 130-metrowa aleja grabowa została objęta ochroną jako pomnik przyrody. Rodzaj bindaża, ale całkowicie współczesnego, znajdziemy w innym naszym nadmorskim kurorcie, czyli w Świnoujściu. Gdzie? Na Promenadzie Zdrowia. To taki kilkusetmetrowy deptak położony pomiędzy promenadą historyczną, tą najbardziej znaną, gdzie wszyscy spacerują, a nadmorską plażą. Testowałam to miejsce w minionych tygodniach w upalny dzień. Wewnątrz tunelu jest kilka, a może nawet kilkanaście stopni mniej niż na zewnątrz. A kawałek dalej działa seria zraszaczy wodnych, więc jeżeli chcecie się w Świnoujściu schłodzić, to albo w morzu, albo na Promenadzie Zdrowia. A w Szczecinie? W Szczecinie mamy rodzaj bindaża w wersji Max, czyli nasze cudowne aleje platanowe na jasnych błoniach. Tworzą one zielone tunele, które chronią nas przed upałem, dają cień i zdecydowanie obniżają temperaturę otoczenia. Wychodząc na spacer, pamiętajcie o nawodnieniu i nakryciu głowy. Cześć!
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
2: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
5: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
7: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: I po reklamie.
10: Jest 15. Wiadomości Super FM.
11: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze dwie godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to testy dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
12: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
11: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączania klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne także dla aktorki doświadczenie potrwa jeszcze dwie godziny w ramach Malta Festival.
13: Super FM Weekend.

0: przez sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitrolife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Dzień dobry, witajcie w Klinice Zdrowia. A dzisiaj jest ze mną profesor doktor habilitowany nauk medycznych Rafał Kurzawa, ginekolog, położnik TFP Vitrolife Szczecin. Witam panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Niepłodność jest uznawana za chorobę cywilizacyjną i dotyka coraz większej liczby par. Mimo to wokół leczenia niepłodności, a szczególnie procedury in vitro, wciąż funkcjonuje wiele mitów, nieporozumień i niepotrzebnych obaw. Od 2024 roku działa rządowy program refundacji leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, który daje wielu pacjentom realną szansę na rodzicielstwo. I właśnie między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj z panem profesorem. Panie profesorze, czym z medycznego punktu widzenia jest niepłodność i kiedy możemy mówić o chorobie wymagającej leczenia?
3: No, niezamierzona bezdzietność to jest sytuacja, w której para stara się o to, by mieć dziecko. I zgodnie z definicją taką klasyczną, to mówimy o niepłodności wtedy, kiedy nie ma ciąży po roku starań. I muszą być tutaj spełnione określone warunki. No, takim oczywistym warunkiem jest to, no, że trzeba sobą regularnie współżyć, żeby kobieta mogła zajść w ciążę. Natomiast teraz patrzymy na tę definicję troszeczkę bardziej, jeszcze bym powiedział, ostrzej, bo zjawisko bezdzietności niezamierzonej, ono narasta, ponieważ kobiety po prostu późno decydują się na to, by mieć dzieci. W związku z tym mówimy o braku ciąży u kobiet po 35 roku życia przez pół roku, a po 38 roku życia zalecamy jak najwcześniejszą kontrolę z lekarzem, który jest specjalistą leczenia niepłodności. Czyli wtedy te kryteria rozpoznania niepłodności jakby nie obowiązują. Rozpoczynamy diagnostykę wcześniej i to jest w dużej mierze uzależnione od wieku pacjentki.
2: A dlaczego leczenie niepłodności powinno być traktowane jako element systemu ochrony zdrowia, a nie jako świadczenie dostępne tylko dla wybranych?
3: Wszystkie świadczenia medyczne powinny być ze swojej natury rzeczy objęte systemem świadczeń refundowanych. No, płacimy podatki i w związku z tym powinniśmy mieć prawo korzystania ze wszystkich zdobyczy medycyny w celu ich zastosowania po to, by wyleczyć chorobę. Tak? W związku z tym, że niepłodność jest chorobą, to również niepłodność jako taka, przez to, że jest chorobą, powinna być refundowana ze środków publicznych. I ona w tej chwili w szerokim zakresie jest refundowana ze środków publicznych.
2: Mhm. A jakie są najczęstsze przyczyny niepłodności u kobiet i u mężczyzn?
3: To się nie zmienia. To jest praktycznie to samo od bardzo wielu lat. Przy czym wysuwa się na miejsce pierwsze taki czynnik, o którym wcześniej w ogóle nie mówiono. Więc wracając do klasyki od początku, to oczywiście niepłodność może leżeć po stronie mężczyzny wtedy, kiedy są niedostateczne parametry nasienia, czyli krótko mówiąc ruchliwość czy koncentracja, tudzież budowa plemników są nieprawidłowe. Ze strony kobiety to są zaburzenia jajeczkowania, gdzie najczęstszą przyczyną zaburzenia jajeczkowania u kobiet w Polsce jest tak zwany zespół policystycznych jajników, który notabene niedługo zmieni nazwę. Pracujemy nad polską nazwą tego zespołu, bo jeszcze nie ma konsensusu w Polsce na ten temat. No i po stronie kobiety problemy związane z anatomią. Tutaj najczęstszym problemem są kwestie związane z brakiem drożności jajowodów, co jest konsekwencją często przebytych ciąż pozamacicznych, tudzież stanów zapalnych. Ale wracając do tego, co pojawia się na miejscu pierwszym, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy żaden z czynników medycznych nie jest stwierdzony, czyli mamy prawidłowe parametry nasienia, kobieta ma cykle owulacyjne i anatomicznie jest wszystko w porządku, natomiast ten problem z zajściem w ciążę istnieje. Dlaczego tak jest? Ponieważ kobieta niestety decyduje się na zajście w ciążę zbyt późno.
2: Czyli jednak wiek.
3: I w sytuacji, w której pani ma lat więcej niż 35, a szczególnie więcej niż 38, mimo braku stwierdzenia jakichś konkretnych przyczyn medycznych, po prostu płodność jest zdecydowanie mniejsza.
2: A czy skala problemów w Polsce rzeczywiście rośnie?
3: No rośnie, dlatego że my stajemy się krajem, w którym decyzje o dzietności są przesuwane właśnie na późniejsze lata. Ja myślę, że tu mamy dwa problemy. Jeden jest taki, że brak świadomości, jaki jest wpływ wieku na płodność, a drugi to jest po prostu wybór, no taki może trochę modelu hedonistycznego życia, tytułem a może ja nie chcę mieć dziecka, tak? A to jednak mimo wszystko jest pułapką, bo no, w naturze człowieka jest posiadanie dziecka i ta myśl o tym potem znika na rzecz takiej, że jednak chcę mieć dziecko, tylko ta decyzja wtedy o prokreacyjna już jest często spóźniona. W tej chwili chyba nawet 50% par w Polsce nie ma dzieci. I wydaje mi się, że to jest w dużej mierze właśnie konsekwencją takiego sposobu myślenia.
2: No właśnie, ale jakie mogą być konsekwencje zbyt późnego rozpoczęcia diagnostyki i leczenia?
3: No, brak dziecka, bo jest jedyna przeszkoda, z którą my sobie nie potrafimy poradzić, to jest właśnie wiek. To jest niesamowite, bo przecież wiadomo, że ludzie w tej chwili wyglądają naprawdę bardzo dobrze w wieku 40-50 tak. lat, ale sobie nie zdają sprawy, że jednak pewne procesy biologiczne, niezależnie od tego, jak czują się fit i jak dobrze wyglądają, one jednak postępują. I takim procesem biologicznym, który postępuje w sposób nieodwracalny, to jest właśnie coś, co się może brzydko nazywa, ale jest taki termin w medycynie. Mianowicie starzenie reprodukcyjne. I to starzenie reprodukcyjne dotyczy kobiet, dotyczy mężczyzn. Ono w różnym stopniu dotyczy obu płci i dotyczy różnych jakby aspektów płodności, ale no niestety dochodzimy do ściany w przypadku niepłodności kobiecej i w przypadku kobiet, ponieważ no w pewnym wieku kobieta nie może już mieć dziecka w taki sposób, by ją uzyskać z własnych komórek jajowych. Mhm.
2: Rozmawiamy z profesorem Rafałem Kurzawą z TFP VitroLife Szczecin. Do naszej rozmowy wrócimy jutro.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP VitroLife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.

0: Nasz sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitrolife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Witajcie w Klinice Zdrowia. My wracamy do rozmowy z profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Rafałem Kurzawą z TFP Vitrolife Szczecin. Dzisiaj porozmawiamy o programie Ministerstwa Zdrowia, który funkcjonuje w Polsce od 2024 roku. Jakie są główne założenia, panie profesorze, programu refundacji in vitro finansowanego właśnie przez Ministerstwo Zdrowia?
3: A ja bym powiedział inaczej. Ja bym powiedział tak, bo po co słuchaczom zawracać głowę tym, że jest jakiś program refundacyjny? Mm-hmm. Może raczej trzeba ustawić myślenie w ten sposób, że leczenie niepłodności w Polsce jest refundowane. I te refundacja po
2: prostu... I to jest dobra wiadomość.
3: To jest dobra wiadomość, tak. I ta refundacja jest w szerokim zakresie, na bardzo wielu etapach leczenia niepłodności. W tym ostatnio metodą zapłodnienia pozaustrojowego. No a znaczenie tej refundacji jest takie, no żeby pomóc parom z problemem niepłodności mieć dzieci. I to są dwa aspekty, bo to jest inwestycja w indywidualną parę, konkretną parę, która się zmaga z tym problemem. Dzięki temu będą mieć dziecko. Mhm. Ale z perspektywy państwa to jest inwestycja w demografię. Ponieważ każda złotówka zainwestowana w leczenie niepłodności, ona się zwraca, uwaga, tak, nawet kilkasetkrotnie, bo takie podatki płacimy, tak? Jak dorośniemy. I to się po prostu zwraca potem, bo pieniądze płyną z powrotem z kieszeni podatnika do skarbu państwa. Oczywiście to, ten zysk jest odroczony. Więc to jest bardzo mądra inwestycja, żeby leczyć niepłodność. Tak jest wszędzie na świecie. Tak robi Izrael, tak robią wszystkie kraje na świecie. A my mamy jeden z lepszych programów refundacyjnych leczenia niepłodności w tej chwili.
2: A kto może zostać zakwalifikowany do tego programu?
3: No i teraz tak, mógłbym strasznie taką frazę wygłosić, mm-hmm, wchodząc w szczegóły, mówiąc o wieku i tak dalej. A ja powiem inaczej. Te kryteria włączenia do refundacji są na tyle szerokie, że powiem praktycznie wszyscy. I to jest bardzo dobre, dlatego że po tym, jak ktoś usłyszy, że wszyscy, to znaczy, że warto pójść i zobaczyć, czy moja sytuacja, w jakiej jestem, rzeczywiście jest tą sytuacją, która uprawnia mnie do refundacji. Ja uważam, że w zdecydowanej większości przypadków tak uprawnia panią, pana do tego, by skorzystać z bezpłatnego leczenia płodności w Polsce.
2: Mhm. A jakie mity dotyczące programu najczęściej pojawiają się w przestrzeni publicznej?
3: Ja myślę, że trudno mi mówić o mitach, bo ja siedzę w środku. Mhm. Jestem osobą, która realizuje ten program. I wydaje mi się, że największym niebezpieczeństwem jest to jest podejście polityczne do tego programu, które może się znowu pojawić i może się rozpocząć pewna gra polityczna wokół tego, czy leczyć niepłodność ze środków publicznych, czy nie. To jest bardzo, bardzo trudne. Mam nadzieję, że to nie będzie tak wyglądać, szczególnie, że ta ustawa, na podstawie której to leczenie niepłodności ma miejsce, była tak naprawdę przegłosowana miażdżącą większością głosów tej kadencji Sejmu. Nie było takiego głosowania za jakąś ustawą, jak ta. Mhm. Mity mogą dotyczyć jednej też rzeczy, która może być konsekwencją niezrozumienia własnej sytuacji, w jakiej się para konkretna znajduje. Myślę, że ludzie nie mają świadomości tego, jak szerokie są kryteria włączenia do tej puli pacjentów, którzy mogą skorzystać z tego programu. Innymi słowy, dostęp do leczenia płodności w Polsce jest w tej chwili bardzo

0: to powinienem pójść do kliniki leczenia niepłodności, a nie zastanawiać się, czy się kwalifikuje do programu, czy
1: czyli
0: się nie kwalifikuje. Dokładnie działać. Takim ograniczeniem, przy którym już niestety będziemy leczyć niepłodność z własnych środków, to jest u kobiety 45 lat. I oczywiście tam są jeszcze inne granice wiekowe, w zależności od zastosowanej metody terapeutycznej, ale 45 lat to jest ta granica, powyżej której my nie możemy przeskoczyć. U kobiety 55 lat, u mężczyzny.
1: O proszę, czyli 45 lat u kobiety, 55 u mężczyzn.
0: Tak jest.
1: Rozmawiamy z profesorem Rafałem Kurzawą z TFP Vitro Life Szczecin. Do naszej rozmowy wrócimy jutro. Do usłyszenia.
2: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitro Life w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Łopatka wieprzowa.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gorąco? W

0: zaprasza sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitrolife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Witajcie w Klinice Zdrowia. W tym tygodniu moim gościem jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Rafał Kurzawa, ginekolog, położnik z TFP Vitrolife Szczecin, od lat zajmujący się diagnostyką i leczeniem niepłodności. Panie profesorze, jak wygląda proces kwalifikacji do programu, o którym rozmawialiśmy wczoraj, Ministerstwa Zdrowia, tak krok po kroku?
3: Właśnie, jak ktoś usłyszy proces kwalifikacji, to od razu się boi, że to jest coś bardzo technicznego, bardzo trudnego, bardzo skomplikowanego, a to tak nie jest, bo oczywiście mówimy o pewnym stanie medycznym, który trzeba potwierdzić, czy faktycznie istnieje. Czyli na dobrą sprawę to jest weryfikacja historii problemów z bezdzietnością i to jest weryfikacja, tudzież pójście pewnym szlakiem diagnostycznym, który jest ujęty w rekomendacjach postępowania z taką parą, chociażby rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, którego prezesem jestem, tak? W związku z tym to jest pięknie tam ujęte, opisane i to jest dosyć logiczne. Natomiast to nie jest proces skomplikowany. Po tym, jak zgłasza się para do ośrodka, to tak na dobrą sprawę można zakwalifikować do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego po stwierdzeniu i potwierdzeniu wskazań do tej metody od razu podczas tej pierwszej wizyty. I wszystko potem dzieje się niejako automatycznie i to, jak powiedziałem, jest finansowane ze środków publicznych.
2: A jakie badania są niezbędne przed rozpoczęciem leczenia?
3: To, żeby postawić wskazania do leczenia niepłodności, to jest cały kompleks badań i procedur, które muszą być wykonywane, zanim w ogóle się postawi zarówno wskazania do leczenia niepłodności konkretną, konserwatywną metodą, taką mniej zaawansowaną, jak i tą najbardziej zaawansowaną, którą jest zapłodnienie pozaustrojowe. Więc znowu, uważam, że nie należy pacjentom za bardzo tutaj zajmować głowy, jakie badania powinny być zrobione, tylko raczej spojrzeć na to z takiej perspektywy, czy zostały postawione konkretne wskazania do zastosowania jakiejś metody terapeutycznej. Innymi słowy, jeżeli kobieta ma zaburzenie jajeczkowania, to jest przykład, tak? Nie wchodząc w szczegóły, no to ona najpierw powinna mieć cykle takie, które będą służyły temu, by przywrócić jej normalne cykle owulacyjne. To znaczy podać tabletki, leki, które spowodują, że ona będzie miała znowu owulację. Jeżeli przez jakiś okres czasu nie zajdzie w ciążę, no to wtedy rzeczywiście może trafić do zapłodnienia pozaustrojowego. Zostawmy to specjalistom. Zasadniczo to nie jest coś, co wykracza poza jakieś standardowe ramy postępowania. To są metody opisane, wystandaryzowane i stosunkowo proste. W pewnym momencie jednak się podejmuje decyzję o zapłodnieniu pozaustrojowym. No i wtedy się pojawiają badania, które muszą być robione w ramach przygotowania do tej procedury, ale te badania są włączone w schemat finansowania tej metody. Czyli to znowu koszty leżą po stronie kliniki, a te badania są po prostu badaniami, które się sprowadzają do jednego pobrania krwi i w zasadzie nic więcej.
2: A czy zdarza się, że para zgłasza się do programu zbyt późno?
3: Bardzo często. No, o tym rozmawialiśmy wczoraj i przedwczoraj. To wygląda tak, że głównym problemem, z którym my sobie nie możemy poradzić, to jest wiek kobiety i w pewnym momencie
2: mężczyzny, będę to podkreślała.
3: Ale ja to jest niestety taka rzeczywistość, że w pewnym momencie jest ściana, tak? Jeśli chodzi o płodność kobiecą. Mężczyzny to trochę inaczej wygląda. Ta płodność rzeczywiście maleje wraz z wiekiem mężczyzny, ale ten wpływ wieku na płodność męską jest znacznie mniejszy. I no, my nie potrafimy pomóc w pewnym wieku, dlatego że kobieta traci zupełnie płodność. Są metody, które pozwalają na uzyskanie ciąży w taki sposób, żeby rodzice mieli swoje dziecko genetyczne, oboje, ale tutaj granicy wieku nie przeskoczymy, prawda? I wraz ze starzeniem reprodukcyjnym szansa na uzyskanie dziecka maleje. Potem są metody, które pozwalają na uzyskanie dziecka niezależnie od wieku, ale wtedy matką może zostać kobieta, która skorzysta z komórki jajowej od innej kobiety młodszej, czyli skorzysta z komórki jajowej dawczyni. Wtedy rodzi się dziecko, gdzie ojcem genetycznym jest jej partner, ale ona nie jest matką genetyczną. Mhm. Ona jest, powiedzmy sobie, matką biologiczną, bo może zajść w ciąży i urodzić tego dzieciaka. Mhm. Tutaj rzeczywiście granica wieku nie istnieje. W zakresie finansowania to jest 45 lat, tylko to jest jakiś rodzaj kompromisu i to jest potężny problem również, który trzeba dobrze w domu przerobić ja powiedziałbym przegadać, czy w to wchodzić. Ja jestem oczywiście głębokim zwolennikiem tego, bo widzę, że po uzyskaniu efektu pozytywnego, jakim jest urodzenie dziecka, to wszystko po prostu dobrze działa, ale podjęcie decyzji tutaj jest znacznie trudniejsze.
2: No, o tych emocjach porozmawiamy jutro. Naszym gościem jest profesor Rafał Kurzawa z TFP Vitro Life Szczecin i właśnie jutro wracamy do naszej rozmowy.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitro Life w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.

0: Nasz sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP VitroLife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Witajcie w Klinice Zdrowia. W tym tygodniu rozmawiamy o niepłodności z profesorem Rafałem Kurzawą z TFP VitroLife Szczecin. Panie profesorze, jakie obawy najczęściej towarzyszą osobom rozważającym leczenie metodą in vitro?
3: Że jest to procedura bardzo obciążająca, że jest to procedura, która jest procedurą w istotny sposób ingerującą zarówno w codzienne funkcjonowanie. Czyli,
2: a czy to prawda? Czy to są jednak mity?
3: Mówimy o obawach, więc że na przykład nie będę mogła chodzić do pracy, że będę miała jakieś objawy, tak, objawy, które są objawami bardzo takimi nieprzyjemnymi, że coś mi się stanie podczas samej procedury i czy urodzę zdrowe dziecko na przykład i tak dalej. No i wszystko to są zupełnie płonne obawy, bo w praktyce jest tak, że jest to procedura, która pozwala na wykonanie praktycznie wszystkiego ambulatoryjnie. Głównym takim ciężarem, z którym się kobiety muszą w praktyce zmagać, to jest moja perspektywa, to jest ta uwaga. To jest lęk wynikający z faktu przyjmowania codziennych iniekcji w ramach stymulacji jeczkowania, co trwa, uwaga, 10 dni. Też pacjentki często myślą, że to jest taki proces, który trwa tygodniami. Nie, to jest w granicach 10 dni tylko i wyłącznie. A igiełka jest tak cienka, jak przy podawaniu insuliny, z czym zmagają się cukrzycy przez całe życie. A tutaj jest tylko 10 dni. Oczywiście są takie lęki, obawy związane z tym, że no dobrze, co się stanie, jak ja będę znieczulona w ramach procedury pobrania komórek jajowych, no to to jest krótkie znieczulenie. Pacjentka śpi 15 minut, pozostaje w klinice 2 godziny, idzie do domu i wszystko jest, że tak powiem, załatwione w kontekście tym medycznym, tak jak powinno, ale jest inna sfera. I to jest daleko bardziej, uważam, istotna i bardzo głęboka. Mianowicie każda z kobiet, która przychodzi do programu zapłodnienia pozaustrojowego, niestety zdaje egzamin i walczy sama z sobą i udowadnia sobie, że jest dziewczyną pełnowartościową, kobietą pełnowartościową, która może urodzić dziecko, dać to dziecko swojemu partnerowi. I to jest trudniejsze. Uważam, że o tej warstwie psychologicznej za mało się mówi. Kliniki powinny oferować naprawdę dobre wsparcie psychologiczne, bo to potrafi być dewastujące wprost życie, normalne życie kobiety, bo trzeba jednak być przygotowanym na niepowodzenie, na klęskę. I to wcale nie znaczy, że ktoś nie zdał egzaminu. To jest po prostu biologia. Taka jest natura tego procesu, że trzeba spróbować raz, jak się nie uda za pierwszym razem, to może trzeba spróbować drugi, trzeci raz. Przy czym te kolejne próby są najczęściej znacznie bardziej proste, bo one się sprowadzają do zastosowania zarodków, które powstały w wyniku tej takiej może najbardziej agresywnej metody, jaką jest sama stymulacja jajeczkowania. Tak, to już potem laboratorium sobie z tym doskonale daje radę, bo laboratorium przygotowuje zarodki. Jeden jest przenoszony w cyklu tak zwanym świeżym, bezpośrednio po stymulacji, albo i nie. Może są, ale reszta są zamrażane i wtedy ten transfer zarodka i ta procedura jest znacznie prosta. Taka, ja bym powiedział, do przyjęcia. Ale jeszcze raz, ta warstwa psychologiczna, to przyjęcie niepowodzenia jako rzeczy, która może się zdarzyć, jest bardzo ważne, bo widzę, jak to boli, jak kobieta nie zachodzi w ciąży.
2: A czy pacjenci często odwlekają decyzję o rozpoczęciu leczenia i dlaczego tak jest?
3: Znaczy, odwlekają, bo myślą, że tutaj ten czynnik związany z ewentualnym przesunięciem decyzji o posiadaniu potomstwa jest nieistotny, a on jest bardzo istotny. To, żeśmy o tym mówili wiele razy, tak? Im później rozpocznie się leczenie płodności, tym szanse na urodzenie dziecka są niestety mniejsze i to jest błąd, że to leczenie rozpoczynane jest w późniejszym wieku.
2: A czy in vitro należy traktować jako ostatnią deskę ratunku, czy raczej jako jedną z metod leczenia niepłodności?
3: Jest normalna metoda leczenia płodności, która powinna być dostępna w każdym cywilizowanym kraju, w każdym mieście. Powinna być jedna, dwie, trzy kliniki, które się tym zajmują, żeby ta dostępność była jak największa. To jest taka sama metoda jak każda inna. To jest po prostu metoda, która została stworzona przez ludzi dla ludzi po to, żeby leczyć konkretny problem.
2: Słuchacie Kliniki Zdrowia, my rozmawiamy z profesorem Rafałem Kurzawą z TFP VitroLife Szczecin. Do naszej rozmowy wrócimy jutro. Do usłyszenia.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitrolife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.

0: Sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitrolife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Witajcie w Klinice Zdrowia. My w tym tygodniu mamy przyjemność gościć profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Rafała Kurzawę, ginekologa, położnika z TFP Vitrolife Szczecin. Rozmawiamy o niepłodności. Panie profesorze, jakie są dotychczasowe efekty programu, o którym mówiliśmy, programu Ministerstwa Zdrowia? Ile par rozpoczęło leczenie i jakie są pierwsze wyniki?
3: Tu mówimy o dziesiątkach tysięcy ludzi w skali kraju. Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Oczywiście można dyskutować o tym, czy środki przeznaczone na leczenie, które obiektywnie są bardzo wysokie, czy one starczą. Gdzieś jesteśmy na granicy. Prawdopodobnie tych pieniędzy powinno być więcej. I do tej skuteczności trzeba podejść w kategoriach indywidualnych konkretnej pary. I trzeba podejść w kategoriach takich, powiedzmy, ze skali kraju. Na pewno rodzi się bardzo wiele dzieci już w tej chwili. Zdecydowanie ponad 10 tysięcy, jeśli nie 15 tysięcy. I to pokazuje, jak ten program jest istotny demograficznie, skoro w Polsce liczba porodów spadła do około 200 tysięcy, to my dodajemy kilkadziesiąt tysięcy porodów, może nawet 20, może przeciętnie 15 tysięcy co rok. Minimum, tak mi się wydaje. No a ten sukces indywidualny to jest dla konkretnej pary to, że ma dziecko. I to jest bardzo ważne. Więc skuteczność leczenia płodności w Polsce jest wysoka, jest dobra. I ona jest no nie tylko, powiedziałbym, wyrazem tego, że ta inwestycja miała sens, ale również przygotowania kadry lekarskiej, embriologów, personelu pielęgniarskiego i zaangażowania w leczenie płodności. Dobra klinika to jest taka, gdzie rzeczywiście lekarze, cały personel podchodzi bardzo indywidualnie do pacjenta, angażuje się w leczenie niepłodności, analizuje swoje wyniki leczenia na podstawie bardzo ścisłych kryteriów oceny jakości leczenia, które są bardzo specjalistyczne, nie będę ich rozwijał, ale takie algorytmy istnieją w klinikach. No i oczywiście to jest klinika, która jest świetnie wyposażona w najbardziej nowoczesny sprzęt, który umożliwia wykonania wszystkich procedur w sposób komfortowy, ale również bardzo bezpieczny dla pacjenta. Tak? I tutaj chodzi o takie rzeczy jak na brak powikłań, które mogą wystąpić u pacjentów, ale również bezpieczeństwo w zakresie jakiejkolwiek pomyłki laboratoryjnej, tak? Bo możemy mówić tutaj o sytuacji chociażby na pomyłki w komórkach rozrodczych, prawda? To wiemy, jakie mogą być tego konsekwencje. Tak, program jest realizowany ze skutecznością zdecydowanie europejską, jest bezpieczny i wydaje mi się, że stanowi naprawdę doskonały taki modelowy program, który może być powielany również w innych krajach.
2: A jaką najważniejszą radę przekazałby pan profesor parom, które zastanawiają się, czy rozpocząć leczenie teraz, czy poczekać jeszcze trochę?
3: No, żeby tę decyzję przerzucili na lekarza. Czyli innymi słowy, jak mają wątpliwości, czy coś jest nie tak z ich płodnością, to lepiej, żeby zgłosili się wcześniej niż później do ośrodka, który zajmuje się leczeniem płodności. Mi się wydaje, że to jest podstawa, dlatego że konsekwencje zbyt późnego zgłoszenia są dramatyczne, a zbyt wczesnego żadne. Po prostu dostaną fachową poradę w tym zakresie. Tak. Zapraszam do nas. Jesteśmy naprawdę empatycznym, dobrym zespołem, który ciężko pracuje na rzecz tego, by pary wychodziły z naszej kliniki szczęśliwe. Ja powiem więcej. Również zmieniamy sposób myślenia w tym momencie, kiedy kobieta jeszcze nie jest w ciąży, żeby właśnie zdjąć z niej ciężar podejmowania decyzji w taki sposób, by wychodziła z kliniki zdrowa w sytuacji, w której ma tylko problem płodności, który my sobie za nią poradzimy. Bardzo często naprawdę to zmienia zupełnie optykę patrzenia potem na leczenie płodności przez kobiety i tak, one lepiej uczestniczą w nim, są po prostu bardziej dokładne i skuteczność też jest wyższa.
2: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w Klinice Zdrowia po raz kolejny. Okazuje się, że jednak nadal mamy o czym rozmawiać, bo w kuluarach przed nagraniem rozmawialiśmy, czy jeszcze czymś zaskoczymy słuchaczy. Ja jestem bardzo zaskoczona wieloma informacjami.
3: Cieszę się bardzo, że coś potrafiłem powiedzieć więcej. Natomiast no, marzy mi się sytuacja, że nie będziemy musieli rozmawiać może w ten sposób.
2: Tak. Że będzie wystarczająco dużo informacji odpowiednich i właściwych, bez mitów, właśnie w tej przestrzeni publicznej. Bardzo dziękuję. Gościem Kliniki Zdrowia w tym tygodniu był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Rafał Kurzawa, ginekolog, położnik z TFP Vitrolife Szczecin. Pięknie dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie, panie redaktor. Bardzo dziękuję państwu.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitrolife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.

0: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nie wszystko zależy od nas.
7: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
6: Co się zmieniło?
7: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: I po reklamie.
10: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
11: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a 6, S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffifest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
12: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
11: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffifest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
13: Sobota z radiem Super FM.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: Gorąco? Wpadł!

0: reklamie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
5: Ostatnią noc z fazą grupową na mundialu zaczniemy o 23:00. Wtedy pierwszy gwizdek wybrzmi w obu spotkaniach w grupie L. Chorwacja zmierzy się z Ganą, a Panama z Anglią. Znacznie większą uwagę skierowałbym na to pierwsze starcie, bo Chorwacja potrzebuje w tym spotkaniu punktów, aby awansować do dalszej fazy. Anglia i Gana awans do playoff mają już zapewniony, a Panama zagrać w fazie pucharowej już nie może. W tej kolejce ważą się więc losy podopiecznych Zlatko Dalicia, ale także ewentualny układ pucharowej drabinki. O 13:30 w nocy ostatnie starcie w grupie K. Tutaj sytuacja znacznie bardziej ciekawa. Demokratyczna Republika Konga gra z Uzbekistanem, a Kolumbia zmierzy się z Portugalią. Obie drużyny, które zagrają na stadionie w Miami, czyli wspomniane przed chwilą Kolumbia i Portugalia, na pewno zagrają w fazie pucharowej, ale one zagrają o pierwsze miejsce w grupie. DRK i Uzbekistan o awans walczą i tutaj zwycięstwo obu ekipom znacznie pomoże, ale porażka na pewno wyeliminuje z turnieju. Jak zawsze polecam więc odpalenie transmisji łączonej, ale jednak nieco większą uwagę przykułbym do tego pozornie mniej hitowego pojedynku. Na koniec fazy grupowej czekają nas starcia w grupie J. Tutaj awans do playoff zapewniony mają już Argentyńczycy. Obrońcy tytułu w ostatniej kolejce zmierzą się z Jordanią, która po tym spotkaniu na pewno pożegna się z mundialem. Ciekawa sytuacja jest natomiast w drugim meczu, czyli Algieria-Austria. Zwycięzca tego spotkania zapewni sobie bezpośredni awans, ale w 1/16 finału na 99% trafi na reprezentację Hiszpanii, która, umówmy się, jest jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa w turnieju. Przegrany natomiast, choć nie zapewni sobie awansu, bo będzie musiał liczyć na korzystny układ w innych grupach i znalezienie się w najlepszej ósemce drużyn z trzecich miejsc, tak, jeżeli mu się to uda, może w fazie grupowej trafić na słabszego rywala. Ale to wcale nie jest pewne, więc moim zdaniem obie drużyny nie powinny kalkulować, tylko zagrać o pełną pulę.
4: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
6: Sobota z radiem Super FM.
7: Super FM.

0: Już za kilka minut najważniejsze wiadomości w Super FM.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
9: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: I po reklamie.
13: Jest 17. Wiadomości Super FM.
14: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu.
7: Super FM. Wiadomości.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
15: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
16: Kiedy dzwonić na 112?
15: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
14: W oczekiwaniu na medyków warto schładzać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.

0: Radio Super FM.
1: Stoj. Loka.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: I po reklamie. Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek, przed Wami kulturalny chillout i najlepsze miejskie miejscówki w Super FM. W Szczecinie na Masztowni mocne gitarowe uderzenie. Na Placu Gryfitów oraz na terenach wokół Starej Rzeźni i Bałtyckiego Portu Kultury występują legendy metalu i punk rocka. Dla melomanów piękny wieczór na przystani AZS i muzyka na wodzie. W Ogrodach Śródmieście trwa właśnie pokaz mody i koncert zespołu pieśni i tańca Szczecinianie. Jeśli szukacie ucieczki przed upałem i kina najwyższych lotów, to dziś o 19:00 kino Zamek zaprasza na absolutne arcydzieło. Na ekranie kultowa amerykańska klasyka i wielkie święto kina. 50. rocznica premiery filmu Wszyscy ludzie prezydenta. Robert Redford i Dustin Hoffman jako nieustępliwi reporterzy w The Washington Post, którzy krok po kroku, bez fajerwerków, za to z morderczą precyzją, odkrywają sieć politycznej korupcji na szczytach amerykańskiej władzy. To oni doprowadzili do upadku prezydenta Nixona. Chłodne, trzymające w napięciu do ostatniej minuty dziennikarskie dochodzenie, które do dziś jest ostrzeżeniem przed tym, jak łatwo władza może wymknąć się spod kontroli. I nic więcej do szczęścia nie trzeba. Cieszcie się tą sobotą, a my dbamy o muzykę. Do usłyszenia.
0: Sobota z Radiem Super FM. Super FM.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. I po reklamie.
4: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
5: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów. Pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina.
2: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
6: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
5: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
4: Sobota z Radiem Super FM.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
7: I po reklamie.
8: Sobota z Radiem Super FM.
9: Super.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Jest 19. Wiadomości Super FM.
4: Utrudnienia na Zakopiance po pożarze autobusu. Nowy rekord temperatury padł dziś w Niemczech, ale nie tylko. Kontrolę rowerów w Krakowie. Miasto funduje bezpłatny serwis i drobne naprawy.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowcy jadący Zakopianką muszą liczyć się z utrudnieniami na jednym pasie ruchu w kierunku Krakowa. Na wysokości Mogilan doszło do pożaru autobusu. Najprawdopodobniej przegrzał się silnik pojazdu. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autobus. Nikt nie odniósł obrażeń. Większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie, to uczestnicy wycieczki z Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowy rekord temperatury odnotowali Niemcy na wschodzie kraju w stacji pomiarowej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie. Termometry wskazały 41,5 stopnia Celsjusza. W kraju odwoływane są pociągi z powodu upału. Pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad. Dziś rekordową temperaturę zanotowali też Czesi, 40,6 stopnia. Dania informuje o rekordzie dla temperatury w czerwcu, to 37 stopni. W poprzednich dniach rekordy temperatury padały m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Wenezueli docierają ratownicy z zagranicy. W ostatnich godzinach do dotkniętego trzęsieniem ziemi kraju dotarło 17 samolotów, którymi przyleciało ponad 1600 ratowników. Pomoc wysłały władze Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch. Podwójne trzęsienie ziemi, które nawiedziło w środę północną część Wenezueli, spowodowało rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i leżącym na północ od stolicy stanie La Guaira. Oficjalny bilans mówi o 920 zabitych i ponad 3000 rannych, ale według ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa. Miejskie kontrole rowerów powróciły w Krakowie. W wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
6: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
4: W tym roku kontrole w Krakowie potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
2: Jezus.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.

0: Szczególne domy biorą się stąd. Agata.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Avatar Ogień i Popiół w Disney+.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Avatar Ogień i Popiół.
8: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
0: I po reklamie.
10: Sobota z Radiem Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
2: I po reklamie.
0: Jest 20. Wiadomości Super FM.
5: Ogromny pożar w Małopolsce, pali się hala produkcyjna w Mszanie. Z powodu upału odwołane wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze pokonali Niemcy.
2: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców o niewychodzenie z domów. Ogień objął po południu całą halę produkcyjną, w której mieściła się też stacja diagnostyczna pojazdów. Strażakom udało się ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi została przetransportowana do szpitala. Jej stan oceniono na dobry. Ze względu na wysoką temperaturę do akcji skierowano grupę medyczną. Jej zadaniem jest zabezpieczenie działań ratowników oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy dla strażaków. Nie odbędą się wyścigi jeździeckie na torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Powodem jest upał. Organizatorzy na wniosek Komisji Technicznej zdecydowali, że zarówno dzisiejsze, jak i niedzielne starty zostały odwołane. To pierwszy przypadek w historii toru, że wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Dziś miało się odbyć 8 gonitw, a wśród nich nagroda Ofira, w której miały uczestniczyć 4-letnie i starsze konie czystej krwi arabskiej. Gdynia wypięknieje. Nadmorska część staje się właśnie wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
6: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
5: Kompleks powstających budynków będzie nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, mają wypięknieć w ciągu 2 lat. Polscy siatkarze pokonali Niemcy 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Jeszcze dziś zostanie tam rozegrany mecz Turcja-Argentyna. Biało-czerwoni w pierwszym swoim spotkaniu pokonali Belgię 3-2, zaś w kolejnym Turcję także 3-2. Jutro w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Argentyną.
0: Sobota z Radiem Super.

0: czy jesteście gotowi na prawdę. W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
3: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
1: I po reklamie.
4: Sobota z Radiem Super FM.

0: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: I po reklamie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Radio Super FM. Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.